0: Te pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fan.

5, 1, 5. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc

0: Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

żart, to niemożliwe, to nie mogło się wydarzyć. Podspływa i kapie z pomarszczonej suchej twarzy.

nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

Dobry wieczór wszystkim. Jest czwartek i godzina 21 minęła jakąś chwilę temu. No i tak się składa, że skoro jest czwartek, co prawda tłusty bardzo, ale jak w każdy inny, nie tłusty czwartek, najwyższa pora, aby zacząć reżyser. Bond. James Bond. Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie. Nazywam się Michał Giorew i będę z wami przez najbliższe 59 minut. Reżyser to subiektywny program radiowy o tematyce filmowej, wielokrotnie już o tym wspominałem i po zeszłotygodniowym programie tym bardziej chciałbym wszystkim przypomnieć, że staram się, aby ten program był subiektywny nie tylko z mojej strony, ale również z waszej. Jeżeli waszym subiektywnym zdaniem coś wam się spodobało, jakiś film, jakaś muzyka filmowa, plakat, cokolwiek, napiszcie do mnie, skontaktujcie się ze mną. Jeżeli coś w programie wam się podoba lub nie, również napiszcie do mnie. A jak się można ze mną skontaktować? Reżyser@wp.pl, to jest adres mailowy. Kanał ircowy SAR, na którym już za chwilę ujawnię się jako reżyser. Co jeszcze? Jeszcze jest nasza strona internetowa www.sar.pg.gda.pl. O właśnie, do widzenia, żegnam właśnie ekipę serwisaru. Z tego kanału, znaczy z tej strony internetowej www.sar.pg.gda.pl można aktualnie z górnego prawego rogu połączyć się i wysłać do mnie krótką wiadomość lub dłuższą. Lub można ewentualnie zadzwonić 347-2626 z miasta, 812626 z Akademika DS3 lub 82626 z pozostałych akademików. No i co jeszcze? Jeszcze słówko o premierach. Właśnie. Premiery. W tym tygodniu mamy 5 filmów. Wszystkie 5 z zagranicy, w tym 2 zaznaczone przeze mnie wykrzyknikiem. Z dwóch właśnie tych wykrzyknikowych mam plakaty. Plakaty otrzymuję dzięki uprzejmości Cinema City Krewetka www.cinema-city.pl. Co jeszcze? Oczywiście stały kącik bondowy. Będzie dzisiaj bardzo dużo wiadomości ze świata kina, bo były rozdane m.in. nagrody BAFTA, Złote Niedźwiedzie, bo skończył się festiwal w Berlinie, no i ogłoszono nominacje do Saturnów i Złotych Kaczek. O tym wszystkim i jeszcze paru innych sprawach usłyszycie w dzisiejszym reżyserze, a teraz na dobry początek, ponieważ pierwszy film zabierze nas do Japonii znowu. Tyle, że tym razem nie do tej z Ostatniego Samuraja z przełomu wieków, tylko z tej 20, a nawet 21-wiecznej. Ale żeby do tego nawiązać, zaczniemy od utworu Meiko Kaji, który pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do pierwszej części Kill Bill, The Flowers of Carnage.

Meiko Kaji, The Flowers of Carnage, to ze ścieżki dźwiękowej do filmu Kill Bill. Tam też trochę japońskiej stali było, nie wiem na pewno za to, czy będzie japońska stal w postaci mieczy samurajskich w najnowszym filmie Sofii Coppoli Między Słowami, bo o tym filmie właśnie mowa. Już od jutra ten film na ekranach polskich kin, w polskim tłumaczeniu Między Słowami, oryginalnie Lost in Translation, czyli można by to tak ująć, zgubione gdzieś w tłumaczeniu. Co mogę wam powiedzieć na temat tego filmu? Mogę wam powiedzieć dosyć dużo, ponieważ trailer do tego filmu, czyli reklamówkę, zobaczyłem już dość dawno temu. Jest to film, który w tym roku jest nominowany w 4 kategoriach do Oscara, w tym za najlepszy film roku. Również dla najlepszej reżyserki właśnie Sofii Coppoli, która jest córką Francisa Forda Coppoli. A film opowiada historię Boba Harrisa, którego gra Bill Murray, i on wyjeżdża sobie do Japonii, ponieważ jest już starzejącym się aktorem, którego prawie nikt nie chce zatrudnić. Okazuje się, że w Japonii są chętni zatrudnić go do reklamy szkockiej. Bezalkoholowej oczywiście, powinienem powiedzieć chyba na antenie, ale to jest program filmowy, więc ruszcie wyobraźnią, że niekoniecznie to musi być szkocka bezalkoholowa. W każdym razie Bill Murray w postaci Boba wyjeżdża do Japonii i tam, no cóż, tam bez tłumacza to chyba ani rusz, szczególnie jeżeli nie zna się języka. No i Bob, tak można powiedzieć, zostaje zgubiony w tym wielkim mieście, w Tokio właściwie. A w tym samym mieście zgubiona jest też Scarlett Johansson, która odtwarza postać Charlotty. Jest ona żoną fotografa, który również przyjeżdża do Tokio, żeby robić tam zdjęcia, ale on bardzo mocno zaniedbuje swoją żonę. I w ten oto sposób któregoś dnia Charlotte i Bob spotykają się w barze i postanawiają... Co postanawiają, to będziecie musieli się dowiedzieć na ekranach kin. Nie wiem, czy wiecie, film dostał 5 nominacji do Złotych Globów i otrzymał aż 3 z tych Złotych Globów. Co poza tym, no, film jest nominowany do Oscara, które już przypominam w najbliższą, nie, w tą po najbliższej niedzieli, 29 lutego, czyli ostatniego dnia lutego. Zresztą o samym rozdaniu Oscarów będę mówił więcej za tydzień. Być może nawet uda mi się zaprosić was na wspólne oglądanie rozdania Oscarów, jeżeli ktoś jest takim ryzykantem, żeby od 2 do 7 nad ranem nie spać. Przypuszczalnie w DS3. Nie wiem, czy mi się to uda zorganizować, ale spróbuję. Więc wracając do filmu Lost in Translation, to film jest nominowany m.in. do najlepszego filmu. Bardzo pozytywnie zresztą został oceniony przez krytykę i widzów. Mam nadzieję, że również w Polsce film się spodoba. Ja wierzę, że Billowi Murrayowi udało się do tego filmu wnieść coś w stylu tego właśnie niesamowitego klimatu, który można zobaczyć m.in. w Dniu Świstaka z jego udziałem. I co jeszcze? Z tego, co widziałem w reklamówce i z tego, co przypuszczam, mam nadzieję, że film będzie miał klimat podobny do filmu, którego akcja dzieje się w Hongkongu, Chińska Szkatułka. Ja już wspominałem jakieś 2 tygodnie temu, że będę miał ten utwór Dadawy z Chińskiej Szkatułki właśnie w momencie, w którym będę omawiał film Między Słowami. Więc mam nadzieję, że w tym filmie będzie można się zarazem pośmiać, a zarazem zapomnieć i zarazem móc też zachwycić się, choć czasami pozytywnie lub negatywnie, tą Japonią, tą nowoczesną, tą pełną pośpiechu. No to ja w takim wypadku kończę i pozostawiam was z muzyką Dadawy, Chinese Box, i mam nadzieję, że również ona tak płynnie w pewnym sensie uspokoi nas na tyle, żebyśmy mogli wejść w klimat drugiego filmu, który... O tym już chyba powiem przy okazji tego filmu. Na razie, Dadawa.

5719. Track 45 left.

Fani kina pewnie rozpoznali. Jest to muzyka z Blade Runnera, Łowcy Androidów. Muzyka, którą skomponował Vangelis. To miała być właśnie ta niespodzianka po Dadawie. Po pierwsze, jeszcze tak mi się przypomniało, mam dwa plakaty ze Scarlett Johansson i trzy plakaty z Billem Murrayem z filmu Między Słowami. Chętnych zapraszam, reżyser@bup.pl lub możecie dzwonić 347-2626, 8-2626 lub 812626. 3 plus 2 to razem 5 plakatów na was czeka. Dlaczego zacząłem od muzyki z Łowcy Androidów? Otóż już od jutra na ekranach polskich kin będzie można zobaczyć najnowszy film w reżyserii Johna Woo, tego samego od Mission Impossible 2 oraz Bez twarzy. Jest to film, który w oryginale jego tytuł brzmi Paycheck i powstał na podstawie powieści Philipa K. Dicka, czyli właśnie tego samego autora, który napisał również Łowcę Androidów, a właściwie to on napisał książkę o tym, czy androidy śnią o elektronicznej owcy. Tak czy inaczej, opowieść Philipa K. Dicka, jak zazwyczaj, osadzona jest w klimacie science fiction. Tym razem jest to klimat dosyć nam bliski, bo właściwie akcja filmu przez Johna Woo została umieszczona w końcówce.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. 3 diamonds are too small.

od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako, na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w kato, większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol, chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom

Był już tak jak egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

walka z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

0: tej wódce. Gdy już dosedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
2: Jakby co?

z remontowanego studia w Gdańsku w DS2. Wita się z wami Jarek Michalski. Audycja Przydźwięk, jak zawsze co poniedziałek, jak zawsze o godzinie 22:30. Zaczęła się już dawno temu, 9 minut temu, zaczęła się piosenką na bok sobie odkrząchnąłem. Zaczęła się piosenką z tą zespołu, grupy, czy tam kolesia, czy w ogóle grupy ludzi ukrywających się pod pseudonim Soul Stance. Utwór się nazywał Life Up. Jeszcze jeden kawałek z tej płyty bardzo jazzująco basowej z elementami, sami słyszeliście czego. Taka do poleżenia na kanapie, posiedzenia w fotelu. Album Life Size. No, to jeszcze jeden kawałek, a później powiemy, co będzie później. A tak w ogóle dzisiaj to będzie tak różnie. Mam kilka albumów i tych kilka albumów sobie posłuchamy.

takie to właśnie są przyjemne i dosyć kołyszące dźwięki panów braci, bo to właśnie dwóch Włochów, braci Gianni i Enzo Lo Greco tworzą całą tą grupę Soul Sense. To posłuchaliśmy sobie próbki dwóch utworów. Teraz dalej utrzymujemy się w klimacie dosyć chilloutowym, a ja poinformuję was wszystkich, zobowiązano mnie, zresztą nie tylko zobowiązano, bo tak naprawdę 20 marca drugie urodziny obchodzi Radio SAR. Zapraszam was wszystkich z tej okazji do Mechanika. W Mechaniku o godzinie 21 zaczyna się impreza. Będzie zespół Drewno From Raz, będą From Las, nie From Raz. Coś dzisiaj mi w gadle coś zasycha. Będzie zespół Drewno From Las. Będą grali swoje różne ciekawe melodie. Oprócz tego będzie jeszcze muzyka do potupania nogą, bardziej z tych elektronicznych. Także zapraszam wszystkich. Ja też tam coś zaproponuję, żebyście mogli posłuchać. Tak to nazwę. Nie będę. To jest tak zwane owijanie w bawełnę w tym momencie. Tak, czyli Mechanik, 20 marca, godzina 21, start. Zaczynamy. Drugie lecie, drugą rocznicę Radia SAR. Teraz Radio SAR przechodzi gruntowny remont, a może bardziej modernizację, jak to udowodnił jeden z kolegów redaktorów Radia SAR. To jest modernizacja. Będziemy mieli drugie studio, będzie znacznie, znacznie lepiej. Będziemy mieli drugą studnię. O. Tak, no to wracamy do muzyki. Teraz kawałek, który może niektórzy z was słyszeli, więc jeszcze nie powiem, kto to. Na razie tylko opuszczę. Ale na pewno słyszeliście.

właśnie nowe wołanie kotów, kili, kili, kili. Tak w ogóle koty są bardzo fajne, a zespół to Laika. Ktoś bardzo, Laik by powiedział, że nie wie kto to za zespół, a to nie zespół laiczny, nie zespół składający się z laików, tylko zespół składający się z dwóch Amerykanów, bardziej Amerykanki, Amerykana, Margaret Fider i Johna Franetta. Kiedy się spotkali i już kilka płyt wydali, to jest dzisiaj przesłuchujemy ich czwartą płytę, Good Looking Blues. No i co o nich można powiedzieć? To, że chyba otworzyli nowe, odświeżyli trochę trip-hop w pewnym momencie. Sami słyszeliście, ich muzyka to takie połączenie trip-hopowego może wokalu z jakimś jazzującym, pulsującym dźwiękiem. Trochę elektroniki, ale też postrokowe gitary tam też widać i słychać. Także naprawdę zostali docenieni i brali udział w koncertach jako support oczywiście. Radiohead, Tricky, PJ Harvey. No to o czym świadczy, a dla mnie na przykład ta płyta, którą dzisiaj puszczam, Good Looking Blues, jest najlepsza z nich, w tych wszystkich. Dlatego jej słuchamy. I teraz następny utwór. To jeszcze nie ten, do którego dążę, bo jest taki jeden utwór, który głos, szczególnie akcentowanie, mnie trochę zafrapowało. No ale jeszcze nie ten. Na razie to Laika i Mocarzyn.

0: agencje radiowe.
1: A to była Laika i Mokasin. I teraz ten utwór, który mną zaintrygował. Mnie, może tak. Bardziej w tą stronę. A, ta odmiana. Ta politechnika. Co robi z ludzi. Tak. Ten głos, który za chwilę usłyszycie, bardzo mi przypomina Madonnę. Mi osobiście tylko przypomina, bo to nie jest Madonna tak naprawdę, ale sam ten akcent i te poruszanie językiem i ustami do śpiewania prawdopodobnie mogłoby wyglądać jak Madonna. No nie wiem, ale mi przypomina. Ale oczywiście to nie jest Madonna, tylko Amerykanka z grupy Laika.

No jestem bardzo ciekaw, czy też tak wam się wydaje, że głos jest podobny do Madonny głos, bo na pewno to nie śpiewała Madonna. Jeśli chcecie się podzielić swoimi opiniami na temat głosu osoby, która właśnie tutaj, teraz, przed chwilą śpiewała w grupie Laika, to możecie albo wejść na hashsar, jesteśmy dostępni na kanale lipcowym, albo napisać maila pod adres czyfakers@wp.pl, albo wejść na stronę internetową www.sar.pg.pl, najpierw program, tam jest uwagi, napisz do nas takie coś i napisać. Do każdej audycji możecie zresztą napisać takie uwagi. No, bo sam jestem ciekawy, jak wy to odebraliście. A teraz taki przerywnik 23.06. Dosyć było spokojnie. Teraz wypadałoby trochę przyspieszyć. Albo obudzić niektórych, bo może już zasnęli przy tym. I teraz będzie kawałek, który mnie obudził, bo przez ostatni jakiś czas miałem taki zastój muzyczny. Wszystkie utwory, które słuchałem, to była jakaś taka ściema. Już dla mnie wydawało się, że nic i niczego nowego nie wymyślono. Wszystko było tylko powtórzeniem albo złączeniem kilku innych sampli zerśniętych z jakiejś innej piosenki, też tak złożonych, że wcale to ciekawie nie brzmiało. Akurat trafiło mi się, że zacząłem przesłuchiwać drugą część płyty, której już kiedyś tutaj puszczałem, zespół Klut, album Lee, Chet and Style, i trafiłem takie coś, utwór numer 8, Over Choice, i dla mnie to jest zarąbisty, no po prostu bomba, takie połączenie psychadelii, minimalu, niby grupa jest drum and bassowa, a ja w tym drum and bassu już tak nie widzę, no ale sami posłuchajcie i ocencie. A jak wkręca

0: No właśnie, i tak to brzmiało. Naprawdę mi to przypominało jazdę pociągiem kończącą się wjazdem na tunelu. Dobra, a teraz jeszcze jeden kawałek z tej płyty. Ale wcześniej Jingielos.
1: MP3 server. Connected to server.
2: Super, mi się
3: tu studencka agencja radiowa.

słychać już ten szum trochę pod, w podkładzie, czyli wracamy do gadki szmatki ze studia. To był klucz dla mnie jakieś nowe objawienie, jakieś nowa świeżość w muzyce, a teraz jeszcze lepsza świeżość, co prawda taka bardziej świeżość, która wynika z doświadczeń starych, prastarych. Mówię tu o Tabla Beat Science. Tabla to taki instrument indyjski. Bill Laswell zebrał kilku sławnych i wybitnych muzyków, którzy posługują się tablą. No i wydał jedną płytę. The Matrix to płyta z 2000 roku. Ja akurat jej nie mam. Mam inną płytę z koncertu w San Francisco. No i zobaczcie, jak to brzmiało. Jeden, na razie pierwszy utwór. Co prawda na płycie nie jest pierwszy, jest trzeci. Na feke. No nie wiem, jak to odczytywać. Czy to odczytywać po angielsku, czy po indusku. No ale myślę z tym, ale posłuchajcie, jak brzmi. Brzmi naprawdę super. Płyta ogólnie jest zarąbista i polecam bardzo. Jakby to ktoś powiedział, full wypas.

cała płyta jest koncepcją basisty i producenta Billa Laswella. Jak już mówiłem, ale zaprosił do udziału w tej płycie pokolenie indyjskich muzyków, które wyemigrowało na zachód i można tam na przykład usłyszeć Usada Zakira Husajna, wirtuoza tabli, jednego, który naprawdę nieźle wywija, jakby ktoś użył slangu, na tabli. Nauczył się pod okiem swojego ojca Usada Al-Rakhy, z tego co można wyczytać na płycie. Ale nie tylko on, tak naprawdę na tej płycie jest jeszcze pełno kupa różnych sław. Usad Sultan Khan, mistrz sarangi, jest też znany na pewno wam Telvin Singh, odpowiedzialny za table i manipulację elektroniką. To jest też Triluk Gurtu, tablista i perkusista, grał między innymi z Johnem McLainem, nagrywał też z Donem Sherry i innych jazzowych wykonawców. To jest też Triluk Gurtu i jego matka Shobha Gurtu, która śpiewa właśnie w tle, w podkładzie. A teraz już nie będę przerywał, puszczę wam trzy utwory z tej płyty. Zauważcie, jak potrafią wykorzystać indyjskie instrumenty wpleść w współczesną elektronikę. I ostatni kawałek, ostatni utwór.

0: powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu, ogólnie duży uśmiech.
1: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie, dla studentów, wiesz, że nie wiem.
2: Takie czerwone i z gałką.
3: No, ja na to tyle powiem.
4: Bez komentarza.
5: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
2: Ale fajnie byłoby, jakby miał pilocika.
1: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
2: Studencka Agencja Radiowa.
6: Tu Studencka Agencja Radiowa.
7: Ladies and gentlemen, please welcome DJ Disk.
8: It's

Tak, to była Tala Matrix z płyty Tabla Beat Science, wydana przez wytwórnię Billa Laswella oraz przez niego sklejona, można powiedzieć. Tala to jest ogólnie styl muzyki, jaki panuje w Indiach, a cała płyta polecam, naprawdę jest świetna. Można nieźle się w nią wsłuchać. Godzina 23.54, ja już będę się kończył i audycja też będzie się kończyła. Jarek Michalski, audycja Przedźwięk dobiegła końca. 7-6 minut jeszcze, którą wypełni zespół, grupa, czy też formacja, która się zwie Monitoba. A będzie to taki utworek Dundla, ale w remiksie. W remiksie, zaraz powiem kogo, a nie ma napisane kogo. No trudno. Czyli to będzie utwór Dunda z Ontario, ale zremiksowany. Zremiksowany brzmi bardziej świeżo i skocznie, dlatego że przypominam, że 20 marca będą drugie urodziny Radia SAR. Zapraszam wszystkich serdecznie do klubu Mechanik o godzinie 21:00. Zaczynamy. Będzie tort, będzie muza, będzie zespół Drewno From Raz. Później będą grali dla was tanecznie, skocznie, żebyście mogli sobie poskakać. Z tej okazji się cieszyć razem z nami, że już Radio SAR, czyli studencka agencja radiowa www.sar.pg.da ma już 2 lata i cały czas się rozwija na lepsze. Dobra, to ja już mówię wszystkim na razie, hejka, trzymajcie się czołem i cześć. Kluski z Rosłem. Może to poleci jeszcze 20 marca. O, ten kawałek.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Był już tak jak zamień z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy są

Dobry wieczór wszystkim Państwu. Audycja Międzyczadu się zaczęła. Dziś niestety nie jestem w nastroju do żadnych rozmów. Napomknę tylko, że dzisiaj był atak terrorystyczny na PG. Byłem świadkiem, widziałem spanikowane twarze ludzi, którzy zostali zamknięci w środku, łzy w oczach, nerwowe wyzwania do najbliższych i żegnanie się z nimi. No ale na szczęście wszystko dobrze się stało. Dziś na początek będzie tak troszkę melancholijnie. Zapraszam.

No i to był sobie zespół Totem z piosenką Dziecko Światła. Nieprawda, że bardzo sympatyczna, miła, skłaniająca do refleksji, wpędzająca w smutek, albo pogłębiającego jeszcze bardziej. No to skoro jesteśmy w takim klimacie, to posłuchajmy sobie jeszcze Godsmacka Serenity.

No właśnie, czemu śnimy, skoro nasze sny nic nie znaczą? Czemu coś robimy, skoro i tak nic nie możemy zmienić? To jest pytanie na nadchodzące święta do was. Pewno te święta sprzyjają właśnie takiej refleksji, odrodzeniu się i zmianie czegoś w naszym życiu. Zastanówcie się, czemu coś robimy, czemu w ogóle tu jesteśmy i co chcemy zrobić. I może zacznijcie to robić, spróbujcie zmieniać siebie, swoje otoczenie na lepsze. Hunter Fallen.

No i to był chyba koniec tej części sentymentalnej dzisiejszej audycji. W końcu audycja nazywa się Więcej Czadu, więc ci, którzy włączają to, żeby jej posłuchać, nie powinni słuchać muzyki takiej, która akurat dzisiaj do mnie przemawia i z którą bym dzisiaj chciał się identyfikować. Więc niech będzie Więcej Czadu. Więc zaczniemy tak powoli się rozkołysywać. To tak na rozbujanie na początek Monster Magnet Power Trip.

No i to był sobie Monster Magnet, który lat temu, 5 już chyba będzie niedługo, w maju, supportował Metallica w Polsce. Odnośnie supportów Metallica, najpierw rozmawiam sobie z pewnym panem, który ma nicka Wish M. Właśnie podał mi informację, że podobno w tym roku jako support Metallica ma wystąpić Godsmack na Stadionie Śląskim w Chorzowie, co było bardzo, bardzo miłe ze strony Godsmacka i Metallica, żeby się pojawili we dwójkę. A taki, że tak powiem, news, w który tak nie za bardzo wierzę i myślę, że to jest jakaś plotka. Jako inny support ma wystąpić polski Hunter, ten Hunter ze Szczytna koło Olsztyna. No jakoś mi się w to nie chce wiedzieć, żeby ten Hunter z Polski wystąpił jako support Metallica i Godsmacka 31 maja w Chorzowie. No aczkolwiek dziwy się dzieją na świecie, zobaczymy. Pojedziemy, zobaczymy, przyjedziemy i opowiemy, jak to było. No to teraz tak trochę się rozruszaliśmy, więc niech zacznie się dziać troszkę ciężej. Polecę sobie teraz Sepulturka, Attitude. Potem jeszcze jeden zespół na S. No w każdym razie najbliższe cztery kawałki zapowiadają się takie mocniejsze z tego, co tu widzę. A potem sobie zwolnimy i zakończymy tak bardzo, bardzo gitarowo i spokojnie.

No i to była sobie sepulturka Attitude. Ta nowsza sepultura. To bardziej taka sepultura młodzieżowa. Docierająca do szerszych tłumów niż ta początkowa. No ale cóż, Morbid Visions było jedne i drugiego takiego albumu się nie nagra. No to posłuchajmy sobie następnego zespołu na literkę S. Zespołu, który swego czasu też był, że tak powiem, na topie. Wtedy, kiedy jeszcze metal był naprawdę silny i mocny i dużo, dużo zwolenników było tego typu muzyki. Teraz niestety już prawdziwych metali nie ma. Wszyscy umarli. Gdzieś tam czasem, cicho w domu, ktoś wieczorem sobie puści kawałki sprzed lat kilku. Przypomni sobie, jak to wyglądał, jak się zachowywał i co robił lat temu. 10. Łezka mu się wokół zakręci, a rano ubierze garnitur i pójdzie do roboty. Takie to życie. Metal umarł. Smutny to, ale prawdziwe. Sodom.

to było takie pierwsze, mocniejsze uderzenie wieczoru dzisiejszego. Jeszcze czekają nas dwa takie mocniejsze, potem znowu będzie tak lejtowo. Dzisiaj taka dziwna, melancholijna audycja, skłaniająca naprawdę do jakichś głębszych refleksji, do popłakania i do smutku. No ale jeszcze na najbliższe 9 minut zapomnijmy o tym i wczujmy się w to, co słyszymy, i niech złość w nas wzbierze, nienawiść i tak dalej.

No i to była prawdziwa piosenka dla prawdziwych mentalów, dla prawdziwych ludzi czujących życie, potrafiących się zastanowić nad sensem jego i nad tym, co robią i czego chcą. I słuchaj piosenek o prawdziwym życiu, a nie o pierdoleniu Kasi, Marty, Maryny w piątkowy wieczór w jakimś klubie na stole. No ale niestety świat się zmienia, czy na lepsze, czy na gorsze. Będziemy umierać, to sobie będziemy mogli zrobić rachunek naszego życia i powiedzieć, kiedy było lepiej, albo kiedy było gorzej. No to jedziemy dalej. Teraz piosenka, którą umila mi czas za oceanem. Była to jedyna piosenka Wejdera, którą udało mi się ściągnąć, używając programu Kaaza. No i właśnie teraz sobie niech poleci i zabrzmi w waszych pokojach. Dark Age.

No i to była ostatnia część Mocnego Uderzenia dzisiejszej audycji. To czasem zastanawialiście się, jaką kondycję i jaką siłę musi posiadać taki perkusista takiego death metalowego zespołu, żeby tak przez godzinę, półtorej na koncercie siedzieć. Stopy cały czas mu latają z prędkością wrzuconych pocisków z karabinu maszynowego. Ręce cały czas walą i to tak walą, żeby usłychać naciągi na bębnach ponaciągane na maksa. Jak przez półtorej godziny walenia. Ciekawe, ale się chudnie w trakcie takiego koncertu. No nic. Vendetta Illusion.

No i to były osoby nieistniejące, Illusion. To teraz pieśń przedostatnia dzisiejszej audycji, wieczornej audycji, audycji więcej czadu. No to zapraszam, Limp Bizkit, Break Stuff.

No i to był sobie Break Stuff w wykonaniu Limp Bizkit. No i teraz na zakończenie Bon Jovi Wanted Dead or Alive w wersji, że tak powiedziałbym, akustycznej chyba z tego co pamiętam, aczkolwiek mogę się mylić. No w każdym razie będzie takie miłe przejście między moją audycją a emolucją, która zaraz po mnie nadjeżdża. Jak zwykle miło gitarowo i do snu będzie przegrywało Radio SAR. No cóż ja mogę powiedzieć. Wesoło świąt wam życzę i do usłyszenia za tydzień czy dwa. Bawcie się dobrze, odpocznijcie i do usłyszenia, miejmy nadzieję. Cześć.

obserwuję cię od pierwszego

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot. Tydzień później dwa razy Wrocław.

i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.